peti kanoro kawano mwesho telaro wano ringo telaro bori pien chocha chel kobiwani yini beda chakti kala chel kire giki en chocha chelo dapun mede kobiwani te karmenyo alo dano kire kare ame dano weho kire lobo ni tungrot koba yine nadai diyo chunywa yine nadai chunkedwa.